I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

tego. Miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota. Za tą rozjebką, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym. Za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał. Za błazeństwem, ekshibicją.

zdarzyło się. Czasami Bóg zsyła nam cud, żeby nas cofnąć ze złych dróg. I zesłał Ciebie, dał więcej niż mógł. Czasami Bóg zsyła nam cud, żeby nas cofnąć ze złych dróg. I zesłał Ciebie.

doufám, jak nikdy neufałem zbóż. Proszę na mnie spójrz, bo nagle kocham jak nigdy nie kochałem. Ufam jak nigdy nie ufałem, spójrz. Teraz na mnie spójrz.

widzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radia Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.